0: Radio SK.
1: Mess Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, jednostępna, proszę ciebie.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: i lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina, sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny szok.
1: Eska Poznań.

Radio SK. Radio SK.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
2: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel.
3: No ktoś jeszcze nie wiedział. I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
2: bardzo. Tak, te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
3: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
2: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
3: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
2: No właśnie.
3: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
2: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
3: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
2: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, Nawet mój chłopak wystąpił w teledysku, więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
4: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
4: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
4: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki. Mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
4: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a na napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi.
4: Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
4: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
1: Dobra,
4: już na swoim koncie. Wiem, jakie kiedy posłodzić każdemu. Dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem. Ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią. I to jest super, bo to też świadczy o rozwoju. A jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
4: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne. Natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
4: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
1: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
4: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno. Więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
1: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka.
4: Tak.
1: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
4: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno.
1: Moja
4: dusza jest... A to ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
1: Tak,
4: ja.
1: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
4: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
4: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
1: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
4: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
4: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
4: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, i z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać, tak, pewnie, więc trudno by było, żebyś
4: rok,
1: nie był.
4: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, 4 pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
4: Dzięki bardzo.
1: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra 2 koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
5: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były 3 gitary, perkusja i wokal. To, nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
6: Tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion, Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
6: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
6: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
6: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
6: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie
1: tak. Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astralix i go. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jak
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo,
0: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Jest pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
3: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
0: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: tak,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No,
3: także
0: ale wiesz, że jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Poznań News.
4: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. 20 czerwca rozpocznie się sezon na poznańskich kąpieliskach. W badaniu jakości wody najlepiej wypadł Strzeszynek, tu stan H2O inspektorzy sanepidu określili jako doskonały. W pozostałych miejscach jest on dobry.
5: Będą utworzone kąpieliska w Strzeszynku, nad Rusałką, Krzyżownikach i w Kiekszu. Obok kąpielisk znajduje się zazwyczaj wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wszystkie kąpieliska zgłoszone posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
4: Mówiła Julia Syska-Wieczorek z Urzędu Miasta. Do dyspozycji mieszkańców będzie również strefa grillowania, choć pojawiają się głosy, że zajmowana przez nich przestrzeń może być dokuczliwa.
6: Będziemy pracować nad tym, aby tam, gdzie jest to uzasadnione, ewentualnie czy to ograniczać te strefy, czy na przykład odsuwać je od plaż tam, gdzie faktycznie jest to jakieś uciążliwe dla ludzi, którzy korzystają rekreacyjnie z tych miejsc, a niekoniecznie mają ochotę być pośrednio uczestnikami grillowania.
4: Dodał zastępca prezydenta Marcin Gołek. Sezon nad poznańskimi kąpieliskami potrwa do 6 września.
2: SK Poznań.
4: Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
7: Tomasz Maliński, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: I my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki. Widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
7: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
8: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
7: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właściwie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy, różnego rodzaju, no taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
8: park,
7: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
8: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
7: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielone, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród, wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich. Zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwijał, tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewne rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. W wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
8: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej. Tak. Części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
7: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
8: Aha, dobra.
7: Natomiast dobra. Ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
8: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
7: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są dwa platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
8: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie

0: Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu.
1: Właśnie o to chciałem pytać.
0: Przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów to są jeżyny.
1: No,
0: to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce, nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie zaskoczyło.
0: I można korzystać z owoców.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc
0: tak.
1: Chyba już można...
0: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
1: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
0: Jeżyny.
1: A, czyli właśnie tylko...
0: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma, dlatego że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie?
1: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
0: główne wejście
1: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie,
0: tak
1: a
0: jest.
1: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
0: Polana
1: i nowe centrum, właśnie.
0: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy. Mhm.
1: Wtapia się ładnie w to.
0: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
1: Ta polana edukacyjna.
0: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy rusałkę całą, więc daleko. My to zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury, takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do połowy stawu golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co dwa miesiące wypuszczamy drona, który nam robi. Tam, jak pan widzi, już, widzi pan taką żółtą gałąź?
1: Widzę.
0: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa na szczęście się nie wywracają.
2: Okay.
0: Więc my te drzewa wycinamy, na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda

0: pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród. I to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. Tu mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący? No to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie, nie?
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
2: Eska Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Jedyny dziko żyjący chomik w Polsce, chomik europejski, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i łąk. Poznańscy naukowcy alarmują, że sytuacja tego gatunku jest dramatyczna i wymaga natychmiastowych działań.
3: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
3: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
4: Jaki jest tego powód?
3: No, lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać. Ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika. Dlatego, że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to
4: co to znaczy, przepraszam?
3: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie diety na polach uprawnych. Czyli kiedyś pola uprawne z miedzami dostarczały chomikowi wszystkich składników pokarmowych, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, minerałów, witamin, a w tej chwili, ponieważ na polach uprawnych nie ma na przykład miedz, na miedzach nie ma roślinności zielnej, czy jak to ktoś nazywa, chwastów również. Są wielkie obszary, na przykład tylko obsiane kukurydzą albo pszenicą. No to już tam nam mówi, że mamy generalnie węglowodany, prawda? I on nie może uzupełniać sobie. Badania pokazały zresztą, takie też w laboratorium, że faktycznie najwięcej młodych miały te samice, które miały zróżnicowaną dietę, tak?
4: Jest szansa na to, żeby tą populację chomika europejskiego odbudować, żeby uratować ten gatunek?
3: Faktycznie w tej chwili tempo wymierania chomika jest chyba największe, jeśli chodzi o gatunek gryzonia w Europie. I oczywiście my w tej chwili myślimy o tym, żeby przede wszystkim zachować istniejące populacje. Na pewno nie będzie łatwo i nie będziemy teraz tego robić, żeby odtwarzać go na terenach, na których już zginął. Natomiast musimy te populacje, które są, starać się objąć ochroną. Ta ochrona między innymi będzie zależała od rolników, czyli jeśli będą chcieli z nami współpracować właśnie w kwestii polepszania jakości środowiska. Tym bardziej, że w ogóle chomik został uznany za gatunek parasolowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata, tak? Także w tej chwili zresztą jest taka tendencja i wszyscy dbają o to, żeby tą różnorodność biologiczną zachować.
4: To teraz tak już na koniec, ten chomik europejski, on się różni od tych, które często dzieci albo młodzież dostaje, nie wiem, na komunię, na urodziny, takich klatkowych chomików?
3: To w ogóle jest jedna rodzina, tak? To jest rodzina, pozwolę sobie użyć Cricetinae, to są takie chomiki helearktyczne, jest ich 17 gatunków i tym się różni, że on jest największy, tak? Czyli on dochodzi do 30 centymetrów, potrafi osiągać 1 kg wagi, a jak weźmiemy sobie chomiczka syryjskiego, no to on ma 18 centymetrów, prawda? Także w ogóle systematyka taka lineuszowska dzieli chomiki na duże, średnie i małe. I jedynym dużym gatunkiem jest właśnie chomik. A jeszcze co ostatnio ciekawe, to nowa polska systematyka spowodowała, że chomik, tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostały to jest chomiczek syryjski, chomiczniki, dżungarski, roborowskiego. Także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy. I jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów, tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy roborowskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
1: A z profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Paweł Adamczewski.
2: SK Poznań.
1: Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
5: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
6: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
5: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Udziergany na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach. Ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta. No jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter, każda terapia. Oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie. Ale tutaj jest też wystrzał dopaminy, takiego hormonu nagrody, radości, no bo one są tak fikuśne, tak świetne, że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem. Więc jakby mamy dwa takie mechanizmy. Ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań, żeby taka była główna funkcja stad. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy te owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
6: No właśnie, to jest 10 samiczek. Tak. One były specjalnie przygotowywane po to, żeby... Jak wyglądał sam proces przygotowania do tego właśnie, żeby te 10 owieczek mogło wypełnić tę funkcję?
5: No niestety długo. To od pomysłu do realizacji minął rok. Od spotkania z moją menadżer projektu z Moniką Bartkowiak i trzeba było poszukać też dobrej duszy, która wyłoży na to pieniądze, czyli Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać uznanego hodowcę i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które można powiedzieć lubią ludzi i muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają. Także jest to naprawdę świetny widok.
6: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
5: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No, to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. Nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetowić, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Zresztą nasz obieg jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
6: To te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek, to co, wełna, beczenie?
5: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone. Pierwsze szczyże będą na wiosnę. To są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzyżone, rzosówka musi być strzyżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę nie wierzyć, że to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, nawet dla dzikiej natury ten wypas jest doskonały, że robienie przez nich kupki i odchodów, one są atrakcyjne dla dużych gatunków owadów, przede wszystkim dla chrząszczy. To jest atrakcyjne dla ptaków, więc my przy pomocy tych owiec, można powiedzieć, chcemy zbudować czy nawet odtworzyć taki ekosystem tradycyjnego pastwiska.
1: A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: SK Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra Ukulele to ewenement na skalę naszego kraju. Grają na ukulele, a porywają tłumy. Z Piotrem Kończalem, założycielem zespołu, rozmawiał Paweł Adamczewski. Uprzedzam, to nie była poważna rozmowa.
7: Piotr Kończal, współzałożyciel, lider PPNO pierwszej poznańskiej niesymfonicznej orkiestry Ukulele, całe Poznanie Ukulele.
8: Właśnie, pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra Ukulele. Trudna nazwa, ja się uczyłem, chyba 30 minut dzisiaj siedziałem od rana i się uczyłem. Trudna nazwa, ale ukulele chyba proste.
7: Ukulele proste, ja wrócę do nazwy, bo to był bardzo świadomy wybór. Nazwę wymyśliłem po to, żebyśmy nie osiągnęli sukcesu. Ona miała na dzień dobry po prostu blokować nam opcje.
8: No właśnie, jak się wchodzi na stronę, to macie cudowny opis na samym początku. Nie mam go teraz przed sobą, ale tam jest, że nazwy na pewno nie zapamiętacie, ale koncerty będą niezapomniane. No to jak już mamy nazwę, no to co gracie? Bo na czym gracie? No to chyba wszyscy już wiedzą, że na ukulele, ale teraz...
7: Niekoniecznie, dlaczego? Powiedzmy to.
8: No to dobra, właśnie. Gracie na ukulele.
7: Gramy na ukulele, tak jest. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele. Tak, gramy na ukulele, wersja oficjalna, będę się jej trzymał, jest taka, że nie jesteśmy zespołem coverowym, gramy całkowicie muzykę naszą autorską, piosenki, które sami napisaliśmy, a że są znane, jesteśmy po prostu świetni.
8: No właśnie, bo na koncertach możemy usłyszeć pewnie głównie covery.
7: To jest nasza twórczość i stoimy na stanowisku, że po prostu te przeboje, które gramy, zostały nam ukradzione.
8: Okay.
7: Część napisaliśmy dla innych, część sprzedaliśmy za tanio. Tak to działa.
8: Dobra. Jak ludzie reagują najczęściej na waszą muzykę?
7: Fantastycznie, bo jesteśmy świetni. Jesteśmy świetni i piszemy dobre kawałki, więc jakby odbiór jest tak, doskonały.
8: Ukulele kojarzy się z prostym instrumentem, ale muzyka związana z ukulele i to, co wy robicie, co piszecie, co śpiewacie, co gracie, wcale nie musi być proste, prawda?
7: Tak, tu się nakłada parę rzeczy. My jesteśmy wszyscy zawodowymi muzykami, ale związanymi z innym instrumentarium i to ukulele było taką odskocznią, trochę żartem na początek, żeby się po prostu powygłupiać we własnym towarzystwie. No a potem jakoś włożyliśmy w to dużo energii, radości, emocji, kliknęło i zrobił się z tego też jeden z naszych normalnych, zawodowych projektów.
8: Właśnie, dlaczego, nie chcę pytać, dlaczego ukulele, bo już to jest takie pewne nie pytanie, które no co dostajecie, nie?
7: Możesz pytać.
8: Tak, no dobra, no to dlaczego ukulele akurat?
7: A dlaczego nie?
8: No, ja uwaga, tutaj mam odpowiedź na to twoje pytanie. Bo ukulele, ja na przykład sam swego czasu się uczyłem grać na ukulele, sobie plumkałem, bo też gram na gitarze, więc mówię, pewnego dnia nauczyłem się na ukulele. I wiem na przykład, jak reagowała moja rodzina na to, jak próbowałem różnych rzeczy na ukulele, że w pewnym momencie ukulele ich męczyło. W sensie dźwięk ukulele. Ja wtedy nie byłem wirtuozem ukulele, prawda? No więc wydaje mi się, że są instrumenty, które obiektywnie brzmią lepiej.
7: To jest niesamowite, bo wiesz co, teraz jakby wyjdę trochę z roli Gończala w PPNO i przejdę do całej Poznań ukulele, do tej misyjnej jakby części, no muszę cię poprosić, żebyś chyba wyciął ten fragment swojej opowieści.
8: Naprawdę?
7: Z tej rozmowy. Jak ukulele w ogóle męczy? Nie, przepraszam, musisz to usłyszeć, to nie mogło chodzić o instrument.
8: To chodziło o mnie, nie?
7: Chodziło o ciebie.
8: To tak myślałem właśnie.
7: Nie, to jest genialny instrument, w ogóle to jest wspaniały instrument, on dotyka ludzi jakoś tak, wiesz, radośnie, fantastycznie, więc no nie muszę zanegować.
8: Czy właśnie, trochę o to mi chodziło, nie? Że to pewnie o mnie chodzi, ale też z własnej perspektywy muszę powiedzieć, że ukulele jest cudowne, bo puste struny już tworzą dobry dźwięk,
7: bo
8: prawda?
7: W ogóle to jest najprostszy instrument świata. Najprostszy instrument świata, mówię to z pełnym przekonaniem, jako magister sztuki po Akademii Muzycznej w Poznaniu, po prostu próg wejścia jest niesamowicie niski, co nie znaczy, że jest to niepoważny instrument, bo tak jak już tutaj padło i staramy się to też pokazywać i na festiwalu, i my jako PPNU, to jest pełnoprawny instrument, na którym można po prostu zagrać wszystko. Jeszcze za chwilę wrócę do tego naszego programu autorskiego i tego, co gramy. Próg wejścia jest niesamowicie prosty. Oczywiście instrument musi być nastrojony, ale w dzisiejszych czasach internet, komórki, gdzie strojek można mieć w telefonie, który zielonym kolorkiem pokaże, czy kręcimy kluczykiem w dobrą, czy w złą stronę, to jest osiągalne dla wszystkich. I bardzo łatwo na nim rozpocząć przygodę. To, co mówisz, puste struny, wystarczy, zawsze mówię, palcem przejechać, już jest fajnie, już się czujemy, wiesz, na Hawajach, na wyspach.
8: Wspomniałeś o festiwalu, ale do niego przejdziemy za chwilę. Jeszcze mam o to PPNOU pytanie. Wy normalnie koncertujecie, was można przyjść, usłyszeć, też zobaczyć.
7: Należy.
8: I wami się pośmiać, nie?
7: Oczywiście.
8: No to jak często gracie, gdzie gracie, co to są za sceny, czy to są duże sceny, małe sceny klubowe? Trochę nas wprowadź w to, jakby ktoś chciał usłyszeć ukulele.
7: No, gramy w zasadzie wszędzie, no mało, dużo, to jest zawsze, wiesz, subiektywne. Jak już powiedziałem, jesteśmy muzykami, bierzemy udział w wielu projektach, więc PPNU jest jednym z elementów, więc to nie jest coś, co jest jakby osią naszego życia, tylko uzupełnia nasze inne aktywności zawodowe, ale no gramy dużo, gramy, myślę, wystarczająco, jak na naszą ochotę. Jest taki fajny balans, że nas to cały czas bawi, a nie męczy, cały czas to jest radość. Gramy wszędzie, wiesz, od klubów przez imprezy firmowe, dużo gramy zamkniętych imprez, ale też festiwale, i to nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Wiesz, graliśmy też na Poland Rocku, więc no nie ma ograniczeń.
8: Nie ma ograniczeń. No właśnie, bo ukulele chyba też nie ma za bardzo ograniczeń, nie?
7: Żadnych.
8: Mimo, że są cztery struny, to nie są ograniczenia.
7: Oczywiście, wszystko się zagra. Na sekundę wrócę do PPN-u, do programu, że gramy muzykę autorską. Mało kto w to wierzy, ponieważ nikt nie wierzy, że takie utwory jak Highway to Hell, czy Yesterday, Imagine, to są nasze kawałki. Mówię, tak, są nasze kawałki, ale też, wiesz, nie bijemy się o to. Także jeżeli ktoś uważa, że na przykład Imagine jest Lennona, albo Highway to Hell jest AC/DC, albo Paradise City, Guns N' Roses, niech z tym żyje, nam chodzi o muzykę, my się, wiesz, to nie wykłócamy.
8: Ja też sobie posłuchałem waszej muzyki i na YouTubie macie swoje kawałki, i na Spotify'u was można znaleźć. Generalnie jesteście w internecie też, nie?
7: Tak, ale my jesteśmy stare dziadki, nie dbamy o to. To jest tak trochę poza nami, więc jakiś tam malutki tylko wycinek.
8: I chcę powiedzieć, że jak już wchodzimy w tą konwencję, że Lennon wam trochę tą piosenkę zabrał, czy ją sprzedaliście i w ogóle...
7: On
8: już...
7: akurat dostał.
8: Dostał od was, okej. Okay. Tak. To on trochę ją zmienił, nie? Wy trochę inaczej ją gracie.
7: Generalnie, wiesz co, to z Abbą jest bardzo podobna sytuacja. Napisaliśmy takie nostalgiczne piosenki jednak, wiesz, smutne, jak się wsłuchać w ten tekst, a oni zrobili z tego, wiesz, disco, nie? Także często się z tym spotykamy, że jakby ci wykonawcy, którym nasze piosenki daliśmy, interpretują nie do końca z ich duchem.
8: No
7: tak, Imagine jest świetnym przypadkiem. Fajna, radosna piosenka, słuchaj, pozytywna, a on po prostu...
8: Przysmęcił trochę.
7: Cholera.
8: I jak już jesteśmy przy smęceniu, to wy organizujecie festiwal Cały Poznań Ukulele, nie? I tak. No to ze smęceniem mało wspólnego. Byłem na dwóch konferencjach prasowych zapowiadających. No to tam nie ma smutku, tam nie ma smęcenia, tam jest gigantyczna radość i chyba cały ten festiwal tak wygląda też.
7: Tak, jak jesteśmy przy festiwalu, jak no, wiesz doskonale, zawsze to powtarzam, że nazwałem to festiwale, bo brakowało nomenklatury po prostu. Chodzi o to, żeby przez parę dni spotykać się z ludźmi, spędzać miło, radośnie, fajnie czas, a ukulele ma być tym interfejsem, magnesem, a tak naprawdę nie clue nawet. Clue jest muzyka i interakcja między ludźmi, zabawa.
8: Poznaniacy biorą udział chętnie w festiwalu?
7: No tak, no myślę, że to widać, wiesz, w ten weekend festiwalowy mieliśmy groźną konkurencję, już i Dawid. W Poznaniu bodajże były 4 festiwale w tym czasie, tylko nasz był taki fajny, że same pozytywne recenzje zebrał. Nie, jest naprawdę fantastycznie, ludzi jest pełno, jesteśmy, wiesz, największym festiwalem, jak już wiesz, ukulele w Europie, a może i nawet na świecie, na pewno największym darmowym, bo to warto, to w Poznaniu ważne jest.
8: No oczywiście, kasa jest ważna,
7: wszystko,
8: nie?
7: Oczywiście. No, także tak. Festiwal, radość, po prostu parę dni zabawy.
8: I to są z jednej strony koncerty znanych grup, wykonawców, to się generalnie wszystko tam pojawia, ale też z drugiej strony poznaniacy mogą, i nie tylko poznaniacy, ale mogą spróbować swoich sił, poznać tajniki ukulele, dotknąć, pograć,
7: oczywiście,
8: zobaczyć, nie? Naprawić
7: oczywiście
8: swoje na przykład.
7: Oczywiście wszystko można, tak, mamy klinikę ukulelową, wypożyczamy za darmo kilkadziesiąt instrumentów, jest dużo przestrzeni takiej ekspozycyjnej, gdzie można też pójść, zobaczyć, pograć, pobawić się. Jest mnóstwo ludzi, którzy pomogą, właśnie nastroją, nauczą, pokażą. Także warsztaty. Tak, zarażamy, staramy się zarażać.
8: Jak już przy zarażaniu jesteśmy, to może słucha nas ktoś, kto na przykład chciałby zacząć przygodę z jakimś instrumentem. Nie?
7: Zaczynaj!
8: No właśnie.
7: Z ukulele.
8: Zaczynaj z ukulele. No to jak wybrać? To jest podstawowe pytanie. Jak wybrać ukulele? Bo sam stałem kiedyś przed tym pytaniem i wybrałem, i nie wiem, czy dobrze wybrałem.
7: Jako doświadczony już naprawdę tutaj ukulelista, mentor dla pokoleń, zawsze mówię, słuchaj, wybierz tak, żeby się tobie podobało.
8: Czyli wygląd.
7: Oczywiście, bo słuchajcie, to jest, jak już mówiłem, instrument prosty. Można kupić bardzo tanie egzemplarze. Oczywiście można wydać mnóstwo pieniędzy na jakiś zawodowy egzemplarz, ale to jest dobry instrument pierwszego kontaktu. Ja zawsze dlatego mówię, ma się tobie podobać, bo jeżeli złapiesz bakcyla, jeżeli będziesz chciał kontynuować tą przygodę i twój pierwszy instrument po jakimś czasie okaże się dla ciebie niewystarczający jakościowo, chociaż ja do dzisiaj mam pierwsze ukulele, na którym graliśmy koncerty i naprawdę nie brzmi gorzej od zawodowych instrumentów, które w tej chwili posiadam. Także mówię, ma się tobie podobać, ponieważ jeżeli będzie chęć kontynuacji, to rynek jest tak wielki, że znalezienie innego instrumentu czy kolejnego instrumentu, nie bójmy się powiedzieć, często tak to działa, że tych instrumentów się po prostu ma potem wiele, zbiera je, nie jest żadnym problemem, więc uważam, że chyba, że ktoś, wiesz, już na przykład gra świetnie na gitarze i tak dalej i wie, czego oczekuje pod kątem manualu, jest w stanie zweryfikować, czy mezura jest dobrze ustawiona, strój, detale i tak dalej, to oczywiście może wybierać, ale pierwsza rzecz, masz się dobrze z nim czuć, jak z ciuchem.
8: Ukulele te pierwsze, podstawowe, to nie jest droga zabawa, nie? To jest też takie, że to można, to nie jest jak, nie wiem, gitara, do której na przykład elektrycznej potrzebujemy wzmacnia, czyli tak ukulele, po prostu kupujemy ukulele i...
7: Dokładnie tak, no, tak naprawdę są modele za 100-200 zł, które naprawdę mogą na lata wystarczyć, więc...
8: Dobrze, czyli mamy tak, PPNOU, trudna nazwa, proponuję,
7: zobacz,
8: naprawdę ją
7: skrót,
8: zmienić,
7: aby po tym, jak jednak wbrew jakby planom osiągnęliśmy jakiś tam sukces, no to poszliśmy za wymogami komercyjnymi i dokonaliśmy tego skrótu PPNOU, żeby właśnie ludziom było łatwiej. Nadal nie jest.
8: Tak, PPNOU. Czy wy...
7: Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele, no nie
8: no właśnie.
7: Się tutaj.
8: Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. Czy wy macie piosenki, których nie zrobicie nigdy? Nie skoverujecie albo...
7: Że nie napiszemy.
8: Że powiedzieć. Nie napiszecie, tak. W sensie, że nie napiszecie.
7: Pewnie takie
8: czy
7: są.
8: Ale są takie, których się nie da napisać, czy takie, które wam nie pasują?
7: Nie ma takich, których się nie da. To na festiwalu pokazujemy, wychodząc poza strefę komfortu i grając uku w operze, tak? Czyli sięgamy, wiesz, no, Libiamo Straviaty. Napisałem to w XVII wieku, tak? W końcu. Nie ma. Myślę, że nie ma takich utworów, ponieważ my jesteśmy muzykami. Dla nas muzyka jest, jakby, wiesz, nośnikiem emocji i szukamy w tym wszystkim zabawy, wiesz, jak... Pamiętam, jak siedziałem przy pianie i pisałem Highway to Hell, no to zacząłem właśnie od walca, tak? Zacząłem grać w walcu, dopiero potem wymogi rynku i tam troszeczkę poszedłem w tego rocka. Nie ma, myślę, że nie ma takich rzeczy. W naszym słynnym utworze Nothing Else Matters na przykład wplatamy piosenkę, którą napisał Marek Gordziej z zespołu, czyli Biały Miś. No.
8: Okay,
7: takie rzeczy też się dzieją.
8: Was jest czwórka, jeden z was gra na basie, prawda? Na basowym ukulele.
7: Tak. Nie, Kasperek oczywiście gra na basie, na kontrabasie, jest lutnikiem przede wszystkim, ale tak, gra na ukulele basowym.
8: Ono się czymś różni? Czyli to jest tak samo?
7: Nie, lepiej, łatwiej, bo jest lżejszy instrument.
8: Okej, okay, i mniejszy.
7: I mniejszy, tak.
8: Okay.
7: Mniejszy, lżejszy. Oczywiście w oryginale ukulela basowe mają takie struny z tworzywa, takie gumy do gaci troszeczkę.
8: I ona tak...
7: Chodziło o takie cieplejsze brzmienie, ale to w takich już warunkach zawodowych, koncertowych się nie sprawdza i raczej ci, którzy tak profesjonalnie to traktują, zmieniają też na struny metalowe.
8: Ukulele kojarzy się mimo wszystko z Hawajami, nie? No stamtąd pochodzi. Cały Poznań Ukulele, największy festiwal w Europie, pewnie jeden z największych takich na świecie. Poznań, Polska będzie kojarzyła się z ukulele bardziej?
7: Ja myślę, że już się kojarzy, wiesz, mimo wszystko, oczywiście z mojej perspektywy mi się wydaje, że to ukulele jest wszędzie, a zdaję sobie sprawę, że to nadal jednak jest pewnego rodzaju nisza, wiesz, no mieliśmy Tajmanę Gardner, tak, czyli no po prostu top of the top, a powiedzmy sobie szczerze, przejdź się ulicą i zapytaj, hej, a kto to jest Tajmanę Gardner?
8: Mało kto, nie?
7: No, dokładnie. Poznań jest stolicą ukulele, jeśli chodzi o Polskę, to z pewnością i na pewno kojarzy się z ukulele w Europie bardziej niż w Polsce. To okay. Z pewnością, jeśli chodzi o środowisko ukulelowe w Europie, to uwierz mi, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Poznań,
8: okay.
7: Co to jest Poznań i że to jest mocny ośrodek. Wszyscy chcą tu grać.
8: Jakiś taki, nie chcę powiedzieć apel, bo pewnie to nie apel, ale do wszystkich tych, którzy nas słuchają.
7: No słuchajcie, no nie ma co czekać. Bierzcie ukulele i bawcie się muzyką.
8: No i tego sobie życzmy. Piotr Kończal był moim i waszym gościem. Wszystkiego
7: Mahalo.
8: Dobrego. Mahalo, o
7: Mahalo.
8: Właśnie. To po hawajsku.
7: Po hawajsku dziękuję.
8: No to
7: i Mahalo. Aloha to jest takie i na dzień dobry, do widzenia. Takie nasze. Fajnie, cześć.
2: SK Poznań.
1: Park Barwy i Wody powstanie na poznańskich winogradach. Przez skwer będzie przechodził strumyk z kaskadami, a całość ozdobią kolorowe rośliny.
9: Będziemy mieli naprawdę wiele różnych, czy to krzewów, czy drzew, tak specjalnie dobranych, że najbardziej będzie to widać w momencie wiosny, że będzie żółto, biało, różowo, czerwono, kolorowo.
1: Mówi pomysłodawca Marcin Zaręba. Projekt wybrano w budżecie obywatelskim 4 lata temu. W tym czasie ubiegano się o zgody i opracowywano projekt. Nie zmieszczono się w początkowym budżecie, czyli 1 800 000 zł.
9: Po opracowaniu projektu pani projektant wyliczyła na około 5 milionów.
1: Dodatkową kasę na powstanie parku zabezpieczono w budżecie miasta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu mają rozpocząć się prace, które potrwają do końca tego roku.
2: SK Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
10: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne, czyli jakby będzie dalej kontynuowana inwestycja, która już się rozpoczęła. Bo na ten moment udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, no, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy 2 oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane 3 oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no i to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać, no, wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań. no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów. Zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie no, w polisomnografia pokaże, może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby no, na przykład próbować pomagać to modyfikować. To jest bardzo ważne też tak ogólnie dla pacjenta, dla jego funkcjonowania. Będziemy mieli pracownię, gdzie będziemy mogli wykonywać TMS, czyli taką stymulację przestrzeszkową u pacjentów, która też może być pomocna, ale też planujemy pracownię, gdzie będziemy mogli rozwijać oddziaływania wirtualne, które też czasami bywają dostosowane dla młodszych dzieci, szczególnie właśnie, nie wiem, no już są dla pacjentów i z depresją, i pacjentów z ADHD, gdzie faktycznie ta wirtualna rzeczywistość no, czasami jest dla nich bardziej zrozumiała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, no jakby nie mamy możliwości wprowadzenia tego na oddział. Tak.
1: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks psychiatrii dzieci i młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
10: No to już od kilku lat, no myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie jeszcze przed pandemią było na naszym oddziale no przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w klinice dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek, czyli 40 pacjentów może być hospitalizowanych. Natomiast no, cały czas uważamy, że no, szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. Zresztą w 2018 roku już powoli zaczęła ruszać reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży i właśnie myślano o odwróceniu tej piramidy jakby potrzeb takich leczniczych, czyli generalnie nie najważniejszy jest szpital, tylko najważniejsza jest opieka środowiskowa, poradnie, czyli to wszystko, co jest przed szpitalem, a nie szpital. Natomiast no niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, no to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. To jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast no, nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie no, staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
1: Budynki mają powstać do 2029 roku.
2: SK Poznań.
1: Łukasz Majewski, znany w mediach społecznościowych jako nomada w drodze, przejechał rowerem z poznańskich Jeżyc aż do stolicy Mongolii, czyli Ulan Bator. W pierwszej części wyprawy towarzyszyła mu Pola Klaus, która dojechała jednośladem do Gruzji. Zapraszam na rozmowę z bohaterami tej wyprawy.
11: Cześć, jestem Łukasz Majewski. Na Instagramie prowadzę profil nomada w drodze. Podróżuję na rowerze przez większość swojego czasu, przez ostatnią dekadę. Mam w nogach już... przejechałem przez 4 kontynenty i 52 państw.
12: Hej, jestem Pola Klaus. Ja z kolei dojechałam z Poznania do Gruzji na rowerze.
13: Jak to wyglądało od takiej strony czysto liczbowej? Ile dni byłeś w trasie, ile kilometrów udało ci się przejechać?
11: Generalnie byłem 255 dni w trasie. Przejechałem około 16 tysięcy kilometrów na rowerze z Poznania do stolicy Mongolii Ułan-Bator. Mam za sobą 12 krajów tej podróży przez dwa kontynenty.
13: W przygotowaniach już dużo mówiliśmy, więc może zweryfikujmy te przygotowania. Czy one były dobrze zrobione, czy czegoś może zabrakło? Jak to wyglądało na trasie?
11: Chyba wszystko było tak na dobrą sprawę okej. Jakby byłem przygotowany na wszystkie jakieś ewentualności. Jakiś wewnętrzny minimalizm, którym jakby się kieruję w podróży, zadziałał. Tym razem po raz kolejny. Więc raczej okej.
13: Te przeżycia w trasie, ich było na pewno bardzo dużo. Trudno byłoby pewnie wybrać taki jeden moment, który najbardziej zapamiętasz z trasy, ale co było takiego, co zapamiętasz na dłuższy czas, być może na całe życie z tej trasy, a co było takim problemem, gdzie powiedziałeś, może będę wracał?
11: Pomimo takiej części, to są wysokie góry w części akurat tadżycka, w Tadżykistanie, no i tam było takie minus 30 stopni w nocy i pierwszy raz poczułem, co to znaczy chłód, co to znaczy kondensacja powietrza, pary wodnej w namiocie, co to znaczy zamarzająca woda w trakcie gotowania i jakiś taki, wiedziałem, że następne 4 miesiące w drodze będą ciężkie i jakby ten pierwszy dzień był taki, zapalił mi czerwoną lampkę w głowie, że no, zaczynają się schody.
13: To są minusy, a coś, co pozytywnego zapamiętasz z tej całej podróży?
11: Akurat, wiesz co, to taki minus, ale ja chciałem w sumie po części coś takiego przeżyć, więc dla mnie po części to był minus. No, zaczęło się ten etap cierpienia, ale chciałem chyba też trochę poczuć te takie jakieś ekstremalne temperatury. Taki plus, to powrót do dziewczyny.
13: No właśnie, no to przejdźmy do ciebie, Pola. Dla ciebie podróż też chyba pierwsza taka dłuższa. Jakie były twoje odczucia, no i czy już tak po takim czasie jesteś zadowolona z tej całej podróży, z tej całej wyprawy w swoim wykonaniu?
12: Tak, jestem zadowolona. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, co mówiłam podczas naszej pierwszej rozmowy przed podróżą. Wydaje mi się, że do tego typu podróży można przygotować się tylko fizycznie, w sensie sprzętowo, ewentualnie fizycznie, mam na myśli sportowo. Jeśli chodzi o jakieś tam moje oczekiwania, a rzeczywistość, no to były to dwie zupełnie inne sprawy. To była moja pierwsza podróż, więc byłam wystawiona na nowe doświadczenia właściwie codziennie, na adrenalinę też właściwie codziennie i na wysiłek fizyczny też codziennie, więc na to raczej nie można było się, do tego nie można było się przygotować. Dzięki Łukaszowi, myślę, uniknęłam bardzo wielu błędów, które Łukasz pewnie sam popełniał podczas swoich pierwszych podróży i dzięki jego doświadczeniu ja mogłam uniknąć tych błędów, czyli raczej uczyłam się od niego, w jakich miejscach warto rozbijać namiot, w jakich nie, jakich miejsc unikać, gdzie jeść, gdzie nie jeść. Też Łukasz bardzo nauczył mnie, albo starał się uczyć mnie tej rutyny w drodze, czyli surowej rutyny pilnowania tego, że okej, trzeba skądś wziąć wodę, trzeba skądś wziąć jedzenie, trzeba codziennie robić pranie, bo bez tego będziemy jeździć w brudnych ubraniach śmierdzących, więc tak, to raczej uczyłam się na doświadczeniu Łukasza niż na własnych błędach.
13: Jak wygląda to życie w trasie, takie na co dzień? Ile dnia danego przejeżdżacie i co jecie? Jak to wygląda?
11: Życie wygląda dosyć monotonnie. Poranek wczesny, o świcie, śniadanko, kawka, jazda, obiad w trasie albo już przy rozbiciu. Nie wiem, no jakby zwiedzamy, często po prostu rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś są tam napotkani, pod sklepem, to są zazwyczaj wsie, czy gdzieś właśnie jakieś kierowcy się zatrzymują, czy pasterze, czy rolnicy, bo to zazwyczaj no, jest prowincja, są wsie, są szutrowe drogi. No i potem się rozbijamy. Trochę czytania, robi się ciemno i odcina nam tlen, bo jeśli robimy średnio 70-80 km, ale zdarzały się dni po 150 i zdarzały się dni, kiedy zrobiliśmy 3 km, tak uśredniając, no myślę, że teraz było już to 80-90 nawet kilometrów, więc po takim trawersie, często po górach, nie mieliśmy siły za dużo, więc odcinało nam tlen, szliśmy spać.
12: Nie trzeba wsiadać na rower i jechać od razu do Mongolii, czy po prostu na inny kontynent, czy do innego kraju. Takie podróże rowerowe warto też uskuteczniać w Polsce. To jest zupełnie inna forma odkrywania tego, co jest dookoła nas, zupełnie inna forma podróżowania czy turystyki. Myślę, że ten rower pozwala na trochę więcej, no ale też na trochę mniej. Trochę też trzeba być przygotowanym na wyrzeczenia, ale myślę, że rower daje ciekawą perspektywę, jeśli chodzi o podróżowanie.
13: Właśnie, też chyba nie trzeba mieć aż tak dużego budżetu, żeby móc po prostu sobie wsiąść i pojechać.
12: Tak, o tym na pewno mówiliśmy, zanim wyruszyliśmy, że ja jechałam na starym rowerze MTB, na rowerze mojego taty, którego po prostu dostosowaliśmy do tej podróży, czyli wymieniliśmy w nim najpotrzebniejsze rzeczy, tak żeby przejechał te kilka tysięcy kilometrów. Naprawdę nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby wybrać się w taką podróż, w dalszą podróż, czy też w krótszą podróż.
13: Dobra, to teraz najpierw zadam jedno pytanie i będę najpierw pytał Łukasza, później ciebie, Pola. Najlepsze widoki, tak w dwóch zdaniach, jakbyśmy mogli się na te kilka pytań najbliższych przygotować, więc najpierw Łukasz, do ciebie to pytanie.
11: Tadżykistan, zimą, góry, piękne, bardzo alpejskie góry, zarafszańskie na przykład, świetne miejsce na ziemi. Myślę, że Turcja widokowo też była bardzo fajna i Ukraina.
13: Odbijam piłeczkę, Pola.
12: Myślę, że dla mnie trasa transfogaraska w Rumunii, niedźwiedzie, które spotkaliśmy po drodze, zjeżdżając z przełęczy.
13: Najlepsi ludzie?
11: Iran i Mongolia.
13: Pola?
12: Turcja, zdecydowanie Turcja.
13: Najśmieszniejsza sytuacja na trasie?
11: Może nie taka śmieszna. Mieliśmy takiego fajnego hosta, Kurda, który nas najpierw podszedł do nas z pistoletem w ręku i powiedział, że tutaj nie można nocować na przełęczy w górach, że tutaj są niedźwiedzie i tym pistoletem nas powiedział, że mamy, no, machał ręką, że chodźcie do mnie do domu. Powiedział, że ma pistolet na niedźwiedzie i poszliśmy do niego do domu, było super i poznaliśmy jego rodziców, właśnie jego, później z tego pistoletu strzelaliśmy, więc w powietrze oczywiście, więc było całkiem sympatycznie.
13: Pola, to sobie odpowiedź, czy...
12: Sama.
13: Dobra. No to było śmiesznie, no to może taka najgroźniejsza sytuacja, albo taka no najpoważniejsza.
11: Nic takiego groźnego, co by zagrażało życiu, ale na przykład miałem taki moment, kiedy miałem podrażnione oko lewe i straciłem wzrok, tak no bardzo mocno straciłem wzrok na 4 dni w lewym oku, zanim dojechałem do miejsca, gdzie mogę kupić jakieś krople do oczu, to trochę się bałem, że coś poważnego się dzieje.
13: Kraj, do którego na pewno wrócę.
11: Iran, Tadżykistan, takie perskojęzyczne kraje, bardzo do nich blisko.
12: Dla mnie to Ukraina i Turcja.
13: Także jeżeli nie mieliście planów na wycieczkę rowerową, no to myślę, że ta rozmowa z Łukaszem i z Polą odpowiedziała wam na kilka pytań, może zainspirowała też do poszukania może troszkę mniej szalonych przygód na początek. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam was do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
2: Eska Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
14: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to te ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam, a z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak, datowanie, w jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
1: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
14: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy, tak? Czyli że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
6: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
14: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza, ta mitologia wokół Piastów tworzona, no musi pójść już do lamusa.
1: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów.
2: SK Poznań.
1: Rowerzyści coraz chętniej wybierają transport pociągiem w kierunku tras turystycznych. Czy wielkopolskie składy są gotowe na napływ jednośladów? W różnych typach pojazdów możemy zaoferować od 2 do 6 miejsc na rowery, mówi Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Zdaniem Michała Bejma z Uniwersytetu Przyrodniczego brakuje przestrzeni wielofunkcyjnych. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne. A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
15: Z roku na rok zainteresowanie przewozem rowerów rośnie. Nie są to skoki bardzo duże, natomiast pociągi, składy Kolei Wielkopolskich wyposażone są w miejsca do przewozu rowerów. Tych miejsc w zależności od typu pojazdu jest od 2 do 6. Także tutaj w tym przypadku jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście jeżeli jest możliwość przewiezienia większej liczby rowerów, to znaczy w danym składzie jest mniej pasażerów, przewóz dodatkowych rowerów nie będzie zagrażał bezpieczeństwu czy komfortowi przewozów, to jak najbardziej jest to możliwe i tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. oczekiwaniom rowerzystom. Natomiast pamiętać należy też o tym, że głównie przejazdy pociągami kolei wielkopolskich są przejazdami, z których korzystają osoby dojeżdżające do pracy, z pracy, do szkoły i ze szkoły. Dlatego też, jeżeli jest możliwość pogodzenia tutaj tych dwóch oczekiwań i zabrania dodatkowej grupy rowerów, to jak najbardziej to realizujemy. Natomiast w przypadku, jeżeli skład jest pełen, to wówczas ograniczamy się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której przewozimy tyle rowerów, ile jest miejsc w pociągu.
16: Ten przejazd z rowerem droższy dla pasażera?
15: Przewóz roweru kosztuje 8,50, także tutaj jest to opłata zryczałtowana za przejazd w jedną stronę. Jest opłata dodatkowa z tytułu przewożonego roweru.
17: Michał Bajm, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
18: Czy transport publiczny w Poznaniu, zarówno autobusy, jak i pociągi, jest przystosowany do tego, żeby te potrzeby poznaniaków i Wielkopolan spełniać?
17: Sytuacja w transporcie publicznym jest taka, że ten związek transportu publicznego z transportem rowerowym łatwy nie jest. To znaczy w okresie szczytu przewozowego, normalnie jak mamy rok szkolny, rok akademicki, ludzie dojeżdżają do pracy i tak dalej, to właściwie przewóz roweru jest bardzo kłopotliwy. To składa się na to kilka rzeczy, chociażby fakt, że koleje regionalne w Poznaniu i okolicach cieszą się dużą popularnością i nie ma jakby specjalnie miejsca na rowery. Co więcej, jest z punktu widzenia przewoźnika jeden rower to jest mniej więcej jeden pasażer mniej, a bilet za rower jest jednak tańszy niż bilet pozyskiwany od pasażera. Mówię o takim standardowym dystansie, nie mówię o jednej stacji, gdzie rzeczywiście ta ryczałtowa opłata za rower może być wyższa niż bilet, ale powiedzmy, jeśli ktoś tam idzie z Wągrowca, z Konina do Poznania, to i więcej zapłaci za bilet niż kosztowałby bilet na

0: łatwiej ściągnąć. Natomiast jest kilka wyzwań, bo nie mamy w Wielkopolsce wzorem chociażby niemieckich rozwiązań w sytuacji, że dużą część pociągów zajmują przestrzenie wielofunkcyjne, gdzie łatwo są składane foteliki, ale jak nie ma pasażerów, to łatwo jakby odstawić rower, przypiąć go specjalnym pasem i tak dalej. Tego w naszym systemie regionalnym nie ma, przynajmniej w tej skali, co występuje w Niemczech. Więc ten turysta rowerowy jest skazany na nieco trudniejsze warunki przewozu roweru, a przez to jakby rodzi pewne, powiedzmy, sytuacje niezbyt przyjemne dla pozostałych użytkowników. Nie wiem, trzymanie w przedsionkach tych rowerów, czy też uciskanie ich na siłę w tych niewielkich przestrzeniach przeznaczonych na przewóz rowerów. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien kłopot, jak skutecznie to zrealizować, bo z punktu widzenia oczywiście kolei regionalnej, ta osoba udająca się w sobotę, w niedzielę na wycieczkę po regionie jest idealnym źródłem przychodów dla kolei, zapełnienie tej oferty, a co więcej z punktu widzenia organizatora, czyli marszałka województwa, jest taka osoba o tyle cenna, że jedzie jako turysta regionalny, zostawia pieniądze w regionie, w jakiejś knajpie, jakieś obiad zje, może jakieś kupi wejście do jakiegoś tam muzeum regionalnego, czy być może uda się na 2-3-dniową wycieczkę z jakimś noclegiem z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, zostawiając pieniądze w regionie, a nie wsiadając w tanie linie lotnicze i lecąc na city breaka po Europie, czy Bliskim Wschodzie. Więc to z punktu widzenia oczywiście rozwoju regionalnego jest bardzo cenne, bardzo ważne i niestety łatwo się tego nie da pogodzić możliwości przewozowych kolei z jakby potrzebami zarówno rozwoju regionalnego, jak i samych turystów, więc tutaj należy szukać pewnych rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych.
1: No właśnie, to co musiałoby się zmienić, żeby pogodzić jak największą liczbę osób? Wiadomo, wszystkim się nigdy nie dogodzi, ale starać się można.
0: Przede wszystkim zakup nowych pociągów powinien się związać z pewną nadpodażą miejsca, w tym również miejsc przestrzeni tak zwanych wielofunkcyjnych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że władze regionalne mogłyby zachęcać turystów do krótkookresowego najmu rowerów. To znaczy jedziemy gdzieś jakieś kwestie Pojedzierza Gnieźnieńskiego, wypożyczamy przy stacji rower na cały dzień i oczywiście ciekawostką mogłoby być, co już zresztą Swarzyn swego czasu testował, możliwość przewożenia rowerów autobusami na specjalnej przyczepie. Specjalne kursy linii, które łączą tereny atrakcyjne turystycznie, powinny mieć w ramach czy to systemów lokalnych, czy też systemu zarządu transportu miejskiego, być może nawet PKS Poznań, możliwość przewożenia rowerów w okresie letnim za pewną uprzednią rezerwacją, bo też ten jakby stojak nie ma nielimitowanej liczby miejsc i takie rzeczy mogłyby mieć sens, zwłaszcza, że powiedzmy w przypadku autobusów ten koszt przyczepy nie jest wysoki, można ją stosunkowo łatwo, jeśli oczywiście zamawia się wcześniej uprzednio tabor z hakami, zainstalować i to rozwiązanie się sprawdza, jest, bym powiedział, paradoksalnie bardziej elastyczne niż w przypadku pociągów. Oczywiście w pociągach też mieliśmy sytuację na Dolnym Śląsku, gdzie władze regionalne poprzez swoją spółkę Koleje Dolnośląskie kupiły używane wagony cargo i dostosowały je do przewozu rowerów. Jednakże sytuacja jest taka, że to rozwiązanie nie funkcjonuje idealnie, bo to jest wagon doczepiony do szynobusu. Na stacji trzeba przyczepić go. Nie wszędzie są możliwości tak zwanego oblotu pociągu, jak to kolejarze mówią, czyli przejazdu, zostawienia tego wagonu, przejazdu z szynobusem na drugą stronę po podpięcia wagonu. To są rzeczy, które są czasochłonne, kosztochłonne, nie zawsze możliwe do realizacji. Jedno rozwiązanie, które zawsze, powiem szczerze, idealnie funkcjonuje, to jest zapewnienie dobrej jakości dróg rowerowych wyjazdowych z miasta. I to rozwiązanie nie tylko służy turystom, ale również służy mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do miasta. Niestety Poznań ma taką sytuację, że tych dróg rowerowych transgranicznych, które po stronie Poznania zapewniają całkiem niezły komfort na dość długim dystansie, jak i poza Poznaniem zapewniają ten komfort na długim dystansie, nie ma zbyt wielu. Te inwestycje,

0: które są czynione na przykład, nie wiem, w ramach, nazwijmy to, tunelu wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, to one gdzieś tam po stronie Poznańskiej mają lukę aż do pętli na Junikowie, po stronie gminy Komorniki też to nie wygląda najlepiej, więc gdyby rzeczywiście była silna decyzja polityczna władz regionalnych przy współpracy z zarządem dróg powiatowych, zarządem dróg miejskich w Poznaniu, ale również państwowym operatorem dróg, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, można byłoby stworzyć wokół Poznania sieć dróg wyjazdowych z miasta, gdyż powiedzmy wiele atrakcji, do których poznaniacy jeżdżą, znajduje się wcale nie jakoś specjalnie daleko, ale powiedzmy dojazd do nich rowerem nie jest ani wygodny, ani bezpieczny dzisiaj.
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
2: Eska Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. 20 czerwca rozpocznie się sezon na poznańskich kąpieliskach. W badaniu jakości wody najlepiej wypadł Strzeszynek. Tu stan H2O inspektorzy sanepidu określili jako doskonały. W pozostałych miejscach jest on dobry.
3: Będą utworzone kąpieliska w Strzeszynku, nad Rusałką, Krzyżownikach i w Kiekszu. Obok kąpielisk znajduje się zazwyczaj wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wszystkie kąpieliska zgłoszone posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Mówiła Julia Syska-Wieczorek z Urzędu Miasta. Do dyspozycji mieszkańców będzie również strefa grillowania, choć pojawiają się głosy, że zajmowana przez nich przestrzeń może być dokuczliwa.
4: Będziemy pracować nad tym, aby tam, gdzie jest to uzasadnione, ewentualnie czy to ograniczać te strefy, czy na przykład odsuwać je od plaż, tam gdzie faktycznie jest to jakieś uciążliwe dla ludzi, którzy korzystają rekreacyjnie z tych miejsc, a niekoniecznie mają ochotę być pośrednio uczestnikami grillowania.
1: Dodał zastępca prezydenta Marcin Gołek. Sezon nad poznańskimi kąpieliskami potrwa do 6 września.
2: SK Poznań.
1: Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
5: Tomasz Maliński, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: I my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki, widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
5: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
6: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
5: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni. Miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
7: park,
5: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska, zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas od ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
6: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
5: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielne, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę. Przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwija. Tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnych rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego Lasu Golęcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
6: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej. Tak. Części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
5: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
6: A dobra.
5: Natomiast dobra. Ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
6: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
5: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są 2 platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
6: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły?
5: Tak, ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
6: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
5: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
6: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
5: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
6: Właśnie o to chciałem pytać.
5: Przy której zresztą stoimy.
6: Tak?
5: Tak.
6: A, tu.
5: Parę metrów, to są jeżyny.
6: No
5: to jest kolekcja jeżyn.
6: I to jest największa kolekcja?
5: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce. Nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
6: To mnie zaskoczyło.
5: I można korzystać z owoców.
6: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc tak. Chyba już można...
5: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
6: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
5: Jeżyny.
6: Aha, czyli właśnie tylko...
5: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma. Dlatego, że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana, jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie? I kosztowne.
6: Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
5: główne wejście
6: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie,
5: tak
6: a
5: jest.
6: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
5: Polana
6: i nowe centrum, właśnie.
5: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy.
6: Wtapia się ładnie w to.
5: Tak, dlatego, że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
6: Ta polana edukacyjna.
5: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy Rusałkę całą, więc daleko. My to zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc... Świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I tu się odbywają w zasadzie też takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury, takiej otwartej, imprezowej uczelni. I nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do pół wystawu Golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co dwa miesiące wypuszczamy drona, który nam robi. Tam, jak pan widzi, już... widzi pan taką żółtą gałąź?
6: Widzę.
5: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście, się nie wywracają.
6: Okay.
5: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród. I to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie, i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew, 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. Tu mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący, no to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie. Nie?
1: To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
7: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
8: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie. Tak.
7: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
8: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
7: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
8: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście odtworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie. Zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej. Ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza. To kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona... jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda. Tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego. I tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba... tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: W tą spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów, czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu.
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna Volta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po lutym, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że jakby wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. Tak. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tamte. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzę światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę. Ale jestem, wiesz, w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy w tym, na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album. album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już, czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podpalną.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie może zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam Wymarzona. Pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tu tak narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to były

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie. Bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Co, tak, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: W czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę. Na
1: ale
0: przykład.
1: Naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak.
0: Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam.
0: A, tam nie
1: czytałaś
0: czytać. Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: O, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
2: News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
4: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla Was.
1: Berlin to jest tytuł Twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że Ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, Ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo więc... Ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest,
1: nie jest
2: okay,
1: najgorzej.
2: Jest okay.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń Twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które Ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował Ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
2: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć? Czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
2: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę Cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
2: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
2: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Jako piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
10: Poznań na czasie.
11: Bartek Łojewski i tym razem mam coś dla szukających siebie. Dziś o 17 w Concordia Design spotkanie autorskie z Joanną Flis. Psycholożka i autorka bestsellerowych poradników porozmawia z uczestnikami o zmianach, samoakceptacji i budowaniu własnej tożsamości na nowo. Wydarzenie będzie okazją do refleksji nad relacjami, emocjami i tym, jak świadomie przechodzić przez życiowe kryzysy oraz nowe etapy. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
9: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
12: Muzyką się żyje.
13: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
14: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
13: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE. PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Poznań.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Saw the Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11. Przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
8: I po reklamie.
9: Esko.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Yonie, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
11: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Minis Morawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
13: Poznań na czasie.
14: Bartek Ojewski i mam dla Was propozycję ograniczoną czasowo. Do 17 w Parku Jana Pawła II odbywa się inauguracja 14 edycji Poznańskich Dni Rodziny. Jest już tam wielki rodzinny piknik, a na Spóźnialskich czekać będzie aż 15 tematycznych stref, w których odbędą się koncerty, spektakle, kolorowa parada z postaciami z bajek, strefy animacji oraz liczne warsztaty dla dzieci. Sam festiwal potrwa do 1 czerwca.
12: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
15: Muzyką się żyje.
16: Bangaranga. Ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukamy, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralot.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały na...
1: Na niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko w Esce.
0: O, taki Roki tylko w Esce i taki Łuki tylko w Esce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Nowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
19: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
18: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata dwa razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ono zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
6: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
14: Poznań na czasie.
15: Bartek Łojewski i tym razem propozycja dla fanów literatury. Przed nami siódma edycja Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury Zamek. W tym roku odbędzie się pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. Główny program wystartuje 19 maja i potrwa do 23 maja. Swój udział potwierdził Serhii Żadan. Będzie też rozmowa o tym, jak dziś pisać o wojnie z Wojciechem Tochmanem. Szeroka lista premier, a także gości, którzy odwiedzą festiwal na stronie organizatora.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
16: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
17: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
16: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
18: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
19: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Kolejosz!
16: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
20: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
21: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
20: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.
2: To

0: Damian Dawid i Tajla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
17: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na 6, jako że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
2: To pomysł.
1: Pomysł?
2: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
1: Ale jak?
2: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
1: Oczywiście.
3: Zmieniajmy razem Poznań.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: I po reklamie.
12: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na Osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
13: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
12: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
14: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech nie wciągają nas.
12: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
15: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

SK Poznań.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość. Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny! Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary!
13: Fundary!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
17: Jak tak, to Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
20: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
19: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
20: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
19: O, pyszna zapiekanka.
20: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
19: To rozumiem.
20: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
21: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
23: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
22: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
24: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
27: Poznań na czasie.
28: Bartek Pujewski i tym razem zaproszenie od Biblioteki Raczyńskich na Dni Kubusia Puchatka. To właśnie w 1926 roku brytyjski pisarz Alan Alexander Milne stworzył Misia o bardzo małym rozumku. Pierwsze spotkanie w piątek 22 maja o najbardziej kontrowersyjnym tłumaczeniu Kubusia Puchatka, a dzień później warsztaty plastyczne z pszczelarzem, no i nie mogło zabraknąć seansu filmowego. Więcej informacji znajdziecie na stronie Biblioteki Raczyńskich.
26: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
0: zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Banka i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
17: I po reklamie.

0: przed dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga!
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Promocja. Legenda. Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
11: I po reklamie.
12: 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
13: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
12: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
14: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata. W piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudy Mental i Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Waglowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
5: Poznań na czasie.
6: Bartek Łojewski i przypominam, że cały czas możecie podziwiać wystawę Titanic The Artifact Exhibition w hali numer 1 MTP. Na ponad 1500 metrów kwadratowych znajdziecie więcej niż 170 przedmiotów wydobytych z wraku statku spoczywającego na dnie Atlantyku. To m.in. stalowe drzwi wejściowe, sterownia kapitana oraz jedyny zachowany na świecie cherubin zdobiący schody pierwszej klasy. Wystawa do 21 czerwca.
4: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
7: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
8: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
7: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: I po reklamie.

0: Sense. Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Poznaniu. Rabaty nawet do 1760 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Ostatnie wolne mieszkania gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: I po reklamie.

0: it takes. ESK Poznań.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Music News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To, nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała 1,5 roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mi po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
1: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: to, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
0: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił i jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye-bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: tak,
0: która przecież
3: tak.
0: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też? Szerokości, wiesz,
3: szerokości,
0: daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: nie?
0: Wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No.
3: Także
0: ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, oh, that's mine. To jest tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
3: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
4: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
4: Tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
4: Nie jest najgorzej, jest, nie jest okay, najgorzej. Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
4: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie, taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
4: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
4: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
4: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
4: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to, że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no, czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym na festiwalu Opole jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać się siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
0: ale nie afirmować, było, trzeba,
1: nie, no
0: absolutnie.
1: Trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli bardzo. Emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak. Był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuba, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to były...

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym. Tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostatecznie

0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy?
0: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
0: Nie. Bo
1: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz, obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: Co, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: czerwonej
0: więcej.
1: Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. i
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty

0: думаешь, а я теraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę. Na
1: ale naprawdę, naprawdę tak jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty. No, ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, no, jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: nie
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy zbuntowanego anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez co właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
1: I
2: zapraszam serdecznie. Tak.
1: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
2: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
1: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
2: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszysz, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra. Ale ja bardzo lubię
0: teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba... tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio,
1: ja
0: naprawdę.
1: Wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że
0: właśnie
1: singluje. I wydarzyła się w moim moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po Nowym Roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam ten...
0: Tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, jestem w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma też żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. otoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy. Więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót. Jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były. Więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą. Wydał chyba jeden singiel, dwa single. Wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podpalną.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma przyjść wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W końcu
0: także
1: palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: SK Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. 20 czerwca rozpocznie się sezon na poznańskich kąpieliskach. W badaniu jakości wody najlepiej wypadł Strzeszynek. Tu stan H2O inspektorzy sanepidu określili jako doskonały. W pozostałych miejscach jest on dobry.
4: Będą utworzone kąpieliska w Strzeszynku, nad Rusałką, Krzyżownikach i w Kiekszu. Obok kąpielisk znajduje się zazwyczaj wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wszystkie kąpieliska zgłoszone posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Mówiła Julia Syska-Wieczorek z Urzędu Miasta. Do dyspozycji mieszkańców będzie również strefa grillowania, choć pojawiają się głosy, że zajmowana przez nich przestrzeń może być dokuczliwa.
5: Będziemy pracować nad tym, aby tam, gdzie jest to uzasadnione, ewentualnie czy to ograniczać te strefy, czy na przykład odsuwać je od plaż tam, gdzie faktycznie jest to jakieś uciążliwe dla ludzi, którzy korzystają rekreacyjnie z tych miejsc, a niekoniecznie mają ochotę być pośrednio uczestnikami grillowania.
3: dodał zastępca prezydenta Marcin Gołek. Sezon nad poznańskimi kąpieliskami potrwa do 6 września.
2: SK Poznań.
3: Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
6: Tomasz Maliński, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: I my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki. Widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
6: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
7: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
6: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni. Miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi, wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
8: park,
6: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
7: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
6: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielne, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę. Przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwija. Tylko, że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnych rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego Lasu Golęcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
7: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej. Tak. Części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
6: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
7: A dobra.
6: Natomiast dobra. Ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
7: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
6: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są 2 platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
7: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły?
6: Tak, ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
7: Tak, czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
6: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
7: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
6: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
7: Właśnie o to chciałem pytać.
6: Przy której zresztą stoimy.
7: Tak?
6: Tak.
7: A, tu.
6: Parę metrów, to są jeżyny. No, to jest kolekcja jeżyn.
7: I to jest największa kolekcja?
6: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce, nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
7: To mnie zaskoczyło.
6: I
7: faktycznie.
6: Można korzystać z owoców.
7: No właśnie chciałem zapytać, bo już niektóre są czarne, więc
6: tak,
7: chyba już można...
6: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
7: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
6: Jeżyny.
7: A, czyli właśnie tylko te... Okej.
6: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma. Dlatego, że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie byśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana, jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie? I kosztowne.
7: Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
6: główne wejście
7: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie,
6: tak
7: a
6: jest.
7: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
6: Polana
7: i nowe centrum, właśnie.
6: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy.
7: Wtapia się ładnie w powietrzu.
6: Tak, dlatego, że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
8: Ta polana edukacyjna.
6: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy Rusałkę całą, więc daleko. My tu zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I tu się odbywają w zasadzie też takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury, takiej otwartej, imprezowej uczelni. I nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do pół wystawu Golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co dwa miesiące wypuszczamy drona, który nam robi. Tam, jak pan widzi, już widzi pan taką żółtą gałąź?
8: Widzę.
6: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście, się nie wywracają.
8: Okay.
6: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród. I to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. Tu mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący? No to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie, nie?
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
2: Eska Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
9: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to te z ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także summa summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
3: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
9: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy. Tak? Czyli, że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
7: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
9: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza mitologia wokół Piastów tworzona musi pójść już do lamusa.
3: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów.
2: SK Poznań.
3: Rowerzyści coraz chętniej wybierają transport pociągiem w kierunku tras turystycznych. Czy wielkopolskie składy są gotowe na napływ jednośladów? W różnych typach pojazdów możemy zaoferować od 2 do 6 miejsc na rowery, mówi Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Zdaniem Michała Bejma z Uniwersytetu Przyrodniczego brakuje przestrzeni wielofunkcyjnych. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne. A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Z roku na rok zainteresowanie przewozem rowerów rośnie. Nie są to skoki bardzo duże, natomiast miast pociągi, składy kolei wielkopolskich wyposażone są w miejsca do przewozu rowerów. Tych miejsc w zależności od typu pojazdu jest od 2 do 6. Także tutaj w tym przypadku jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście jeżeli jest możliwość przewiezienia większej liczby rowerów, to znaczy w danym składzie jest mniej pasażerów, przewóz dodatkowych rowerów nie będzie zagrażał bezpieczeństwu czy komfortowi przewozów, to jak najbardziej jest to możliwe i tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rowerzystom. Natomiast pamiętać należy też o tym, że głównie przejazdy pociągami kolei wielkopolskich są przejazdami, z których korzystają osoby dojeżdżające do pracy, z pracy, do szkoły i ze szkoły. Dlatego też, jeżeli jest możliwość pogodzenia tutaj tych dwóch oczekiwań i zabrania dodatkowej grupy rowerów, to jak najbardziej to realizujemy. Natomiast w przypadku, jeżeli skład jest pełen, to wówczas ograniczamy się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której przewozimy tyle rowerów, ile jest miejsc w pociągu.
10: Ten przejazd z rowerem droższy dla pasażera?
8: Przewóz roweru kosztuje 8,50, także tutaj jest to opłata zryczałtowana za przejazd w jedną stronę. Jest opłata dodatkowa z tytułu przewożonego roweru.
11: Michał Bajm, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1: Czy transport publiczny w Poznaniu, zarówno autobusy, jak i pociągi, jest przystosowany do tego, żeby te potrzeby poznaniaków i Wielkopolan spełniać?
11: Sytuacja w transporcie publicznym jest taka, że ten związek transportu publicznego z transportem rowerowym łatwy nie jest. To znaczy w okresie szczytu przewozowego, normalnie jak mamy rok szkolny, rok akademicki, ludzie dojeżdżają do pracy i tak dalej, to właściwie przewóz roweru jest bardzo kłopotliwy. To składa się na to kilka rzeczy. Chociażby fakt, że koleje regionalne w Poznaniu i okolicach cieszą się dużą popularnością i nie ma jakby specjalnie miejsca na rowery. Co więcej, jest z punktu widzenia przewoźnika jeden rower to jest mniej więcej jeden pasażer mniej, a bilet za rower jest jednak tańszy niż bilet pozyskiwany od pasażera. Mówię o takim standardowym dystansie, nie mówię o jednej stacji, gdzie rzeczywiście ta ryczałtowa opłata za rower może być wyższa niż bilet, ale powiedzmy, jeśli ktoś tam idzie z Wągrowca, z Konina do Poznania, to i te więcej zapłaci za bilet niż kosztowałby bilet na rower. I natomiast z drugiej strony w okresie wakacyjnym, a zwłaszcza w weekendy, to ten turysta rowerowy jest turystą pożądanym niejako przez kolej. To znaczy w weekendy mało kto korzysta z kolei, to niewieliczne osoby jeżdżą do pracy, studenci to są najwyżej zaoczni, przyjeżdżają do subregionalnych centrów w Wielkopolsce studiować, więc ten ruch pasażerski nie jest taki duży, ale ze względów różnych społecznych bardzo istotnym jest utrzymanie w takie weekendy również ciekawej oferty przewozowej, więc pozostaje pytanie, jak zapełnić te pociągi. I w tym przypadku oczywiście turysta rowerowy wydaje się najlepszym klientem, bo go najłatwiej ściągnąć. Natomiast jest kilka wyzwań, bo nie mamy w Wielkopolsce wzorem chociażby niemieckich rozwiązań w sytuacji, że dużą część pociągów zajmują przestrzenie wielofunkcyjne, gdzie łatwo są składane foteliki, ale jak nie ma pasażerów, to łatwo jakby odstawić rower, przypiąć go specjalnym pasem i tak dalej. Tego w naszym systemie regionalnym nie ma, przynajmniej w tej skali, co występuje w Niemczech. Więc ten turysta rowerowy jest skazany na nieco trudniejsze warunki przewozu roweru, a przez to jakby rodzi pewne, powiedzmy, sytuacje niezbyt przyjemne dla pozostałych użytkowników. Nie wiem, trzymanie w przedsionkach tych rowerów, czy też uciskanie ich na siłę w tych niewielkich przestrzeniach przeznaczonych na przewóz rowerów. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien kłopot, jak skutecznie to zrealizować, bo z punktu widzenia oczywiście kolei regionalnej to osoba udająca się w sobotę, w niedzielę na wycieczkę po regionie jest idealnym źródłem przychodów dla kolei, zapełnienia tej oferty, a co więcej z punktu widzenia organizatora, czyli marszałka województwa, jest taka osoba o tyle cenna, że jedzie jako turysta regionalny, zostawia pieniądze w regionie, jakiejś knajpie, jakiś obiad zje, może jakieś kupi wejście do jakiegoś tam muzeum regionalnego, czy być może uda się na 2-3-dniową wycieczkę z jakimś noclegiem z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, zostawiając pieniądze w regionie, a nie wsiadając w tanie linie lotnicze i lecąc na city breaka po Europie, czy Bliskim Wschodzie. Więc to z punktu widzenia oczywiście rozwoju regionalnego jest bardzo cenne, bardzo ważne i niestety łatwo się tego nie da pogodzić możliwości przewozowych kolei z jakby potrzebami zarówno rozwoju regionalnego, jak i samych turystów, więc tutaj należy szukać pewnych rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych.
1: No właśnie, to co musiałoby się zmienić, żeby pogodzić jak największą liczbę osób? Wiadomo, wszystkim się nigdy nie dogodzi, ale starać się można.
11: Przede wszystkim zakup nowych pociągów powinien się związać z pewną nadpodażą miejsca, w tym również miejsc przestrzeni tak zwanych wielofunkcyjnych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że władze regionalne mogłyby zachęcać turystów do krótkookresowego najmu rowerów. To znaczy jedziemy gdzieś jakieś kwestie Pojedzierza Gnieźnieńskiego, wypożyczamy przy stacji rower na cały dzień i oczywiście ciekawostką mogłoby być, co już zresztą Swarzyn swego czasu testował, możliwość przewożenia rowerów autobusami na specjalnej przyczepie. Specjalne kursy linii, które łączą tereny atrakcyjne turystycznie, powinny mieć w ramach czy to systemów lokalnych, czy też systemu zarządu transportu miejskiego, być może nawet PKS Poznań, możliwość przewożenia rowerów w okresie letnim za pewną uprzednią rezerwacją, bo też ten jakby stojak nie ma nielimitowanej liczby miejsc i takie rzeczy mogłyby mieć sens, zwłaszcza, że powiedzmy w przypadku autobusów ten koszt przyczepy nie jest wysoki, można ją stosunkowo łatwo, jeśli oczywiście zamawia się wcześniej uprzednio tabor z hakami, zainstalować i to rozwiązanie się sprawdza, jest bym powiedział paradoksalnie bardziej elastyczne niż w przypadku pociągów. Oczywiście w pociągach też mieliśmy sytuację na Dolnym Śląsku, gdzie władze regionalne poprzez swoją spółkę Koleje Dolnośląskie kupiły używane wagony cargo i dostosowały je do przewozu rowerów. Jednakże sytuacja jest taka, że to rozwiązanie nie funkcjonuje idealnie, bo to jest wagon doczepiony do szynobusu. Na stacji trzeba przyczepić go. Nie wszędzie są możliwości tak zwanego oblotu pociągu, jak to kolejarze mówią, czyli przejazdu, zostawienia tego wagonu, przejazdu z szynobusem na drugą stronę pozupolonego podpięcia wagonu. To są rzeczy, które są czasochłonne, kosztochłonne, nie zawsze możliwe do realizacji. Jedno rozwiązanie, które zawsze, powiem szczerze, idealnie funkcjonuje, to jest zapewnienie dobrej jakości dróg rowerowych wyjazdowych z miasta i to rozwiązanie nie tylko służy turystom, ale również służy mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do miasta. Niestety Poznań ma taką sytuację, że tych dróg rowerowych transgranicznych, które po stronie Poznania zapewniają całkiem niezły komfort na dość długim dystansie, jak i poza Poznaniem zapewniają ten komfort na długim dystansie, nie ma zbyt wielu. Te inwestycje, które są czynione na przykład w ramach, nazwijmy to, tunelu wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, to one gdzieś tam po stronie poznańskiej mają lukę aż do pętli na Junikowie, po stronie gminy Komorniki też to nie wygląda najlepiej, więc gdyby rzeczywiście była silna decyzja polityczna władz regionalnych przy współpracy z zarządem dróg powiatowych, zarządem dróg miejskich w Poznaniu, ale również państwowym operatorem dróg, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, można byłoby stworzyć wokół Poznania sieć dróg wyjazdowych z miasta, gdyż powiedzmy wiele atrakcji, do których poznaniacy jeżdżą, znajduje się wcale nie jakoś specjalnie daleko, ale powiedzmy dojazd do nich rowerem nie jest ani wygodny, ani bezpieczny.
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
2: SK Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
12: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne, czyli jakby będzie dalej kontynuowana inwestycja, która już się rozpoczęła, bo na ten moment udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, no, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy dwa oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane trzy oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no, myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no. I to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać, no, wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań, no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów, zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie, no, polisomnografia pokaże, może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby, no, na przykład próbować pomagać to modyfikować.

0: miała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, no jakby nie mamy możliwości wprowadzenia tego na oddział. Tak.
1: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks Psychiatrii Dzieci i Młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
0: No to już od kilku lat, no myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie jeszcze przed pandemią było na naszym oddziale no przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w Klinice Dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek, czyli 40 pacjentów może być hospitalizowanych. Natomiast no, cały czas uważamy, że no, szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. Zresztą w 2018 roku już powoli zaczęła ruszać reforma psychiatrii dzieci i młodzieży i właśnie myślano o odwróceniu tej piramidy jakby potrzeb takich leczniczych, czyli generalnie nie najważniejszy jest szpital, tylko najważniejsza jest opieka środowiskowa, poradnie, czyli to wszystko, co jest przed szpitalem, a nie szpital. Natomiast no niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, no to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. To jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast no, nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie no, staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
1: Budynki mają powstać do 2029 roku.
2: SK Poznań.
1: Łukasz Majewski, znany w mediach społecznościowych jako nomada w drodze, przejechał rowerem z poznańskich Jeżyc aż do stolicy Mongolii, czyli Ułan-Bator. W pierwszej części wyprawy towarzyszyła mu Pola Klaus, która dojechała jednośladem do Gruzji. Zapraszam na rozmowę z bohaterami tej wyprawy.
3: Cześć, jestem Łukasz Majewski. Na Instagramie prowadzę profil Nomada w drodze. Podróżuję na rowerze przez większość swojego czasu, przez ostatnią dekadę. Mam w nogach już... Przejechałem przez 4 kontynenty i 52 państw.
4: Hej, jestem Pola Klaus. Ja z kolei dojechałam z Poznania do Gruzji na rowerze.
5: Jak to wyglądało od takiej strony czysto liczbowej? Ile dni byłeś w trasie, ile kilometrów udało ci się przejechać?
3: Generalnie byłem 255 dni w trasie. Przejechałem około 16 tysięcy kilometrów na rowerze z Poznania do stolicy Mongolii Ułan-Bator. Mam za sobą 12 krajów tej podróży przez 2 kontynenty.
5: W przygotowaniach już dużo mówili, więc może zweryfikujmy te przygotowania. Czy one były dobrze zrobione? Czy czegoś może zabrakło? Jak to wyglądało na trasie?
3: Chyba wszystko było tak na dobrą sprawę okej. Okay. Jakby byłem przygotowany na wszystkie jakieś ewentualności. Jakiś wewnętrzny minimalizm, którym jakby się kieruję w podróży, zadziałał. Tym razem po raz kolejny. Więc raczej okej.
5: Okay. Te przeżycia w trasie, ich było na pewno bardzo dużo. Trudno byłoby pewnie wybrać taki jeden moment, który najbardziej zapamiętasz z trasy, ale co było takiego, co zapamiętasz na dłuższy czas, być może na całe życie z tej trasy, a co było takim problemem, gdzie powiedziałeś, może będę wracał?
3: Pomimo takiej części, to są wysokie góry w części akurat tadżycka, w Tadżykistanie, no i tam było takie minus 30 stopni w nocy i pierwszy raz poczułem, co to znaczy chłód, co to znaczy kondensacja powietrza, pary wodnej w namiocie, co to znaczy zamarzająca woda w trakcie gotowania i jakiś taki, wiedziałem, że następne 4 miesiące w drodze będą ciężkie i jakby ten pierwszy dzień był taki, zapalił mi czerwoną lampkę w głowie, że no, zaczynają się schody.
5: to są minusy, a coś, co pozytywnego zapamiętasz z tej całej podróży?
3: Akurat

0: wiesz co, to taki minus, ale ja chciałem w sumie po części coś takiego przeżyć, więc dla mnie po części to był minus. No, zaczęło się ten etap cierpienia, ale chciałem chyba też trochę poczuć te takie jakieś ekstremalne temperatury. Taki plus plus to powrót do dziewczyny.
1: No właśnie, no to przejdźmy do ciebie, Paula. Dla ciebie podróż też chyba pierwsza taka dłuższa. Jakie były twoje odczucia? No i czy już tak po takim czasie jesteś zadowolona z tej całej podróży, z tej całej wyprawy w swoim wykonaniu?
2: Tak, jestem zadowolona. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, co mówiłam podczas naszej pierwszej rozmowy przed podróżą. Wydaje mi się, że do tego typu podróży można przygotować się tylko fizycznie, w sensie sprzętowo, ewentualnie fizycznie, mam na myśli sportowo. Jeśli chodzi o jakieś tam moje oczekiwania, a rzeczywistość, no to były to dwie zupełnie inne sprawy. To była moja pierwsza podróż, więc byłam wystawiona na nowe doświadczenia właściwie codziennie, na adrenalinę też właściwie codziennie i na wysiłek fizyczny też codziennie, więc na to raczej nie można było się, do tego nie można było się przygotować. Dzięki Łukaszowi, myślę, uniknęłam bardzo wielu błędów, które Łukasz pewnie sam popełniał podczas swoich pierwszych podróży i dzięki jego doświadczeniu ja mogłam uniknąć tych błędów, czyli raczej uczyłam się od niego, w jakich miejscach warto rozbijać namiot, w jakich nie, jakich miejsc unikać, gdzie jeść, gdzie nie jeść. Też Łukasz bardzo nauczył mnie, albo starał się uczyć mnie tej rutyny w drodze, czyli surowej rutyny pilnowania tego, że okej, trzeba skądś wziąć wodę, trzeba skądś wziąć jedzenie, trzeba codziennie robić pranie, bo bez tego będziemy jeździć w brudnych ubraniach śmierdzących, więc tak, to raczej uczyłam się na doświadczeniu Łukasza niż na własnych błędach.
1: Jak wygląda to życie w trasie, takie na co dzień? Ile dnia danego przejeżdżacie i co jecie? Jak to wygląda?
0: Życie wygląda dosyć monotonnie. Poranek wczesny, o świcie, śniadanko, kawka, jazda, obiad w trasie albo już przy rozbiciu. Nie wiem, no jakby zwiedzamy, często po prostu rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś są tam napotkani, pod sklepem, to są zazwyczaj wsie, czy gdzieś właśnie jakieś kierowcy się zatrzymują, czy pasterze, czy rolnicy, bo to zazwyczaj no, jest prowincja, są wsie, są szutrowe drogi. No i potem się rozbijamy. Trochę czytania, robi się ciemno i odcina nam tlen, bo jeśli robimy średnio 70-80 km, ale zdarzały się dni po 150 i zdarzały się dni, kiedy zrobiliśmy 3 km, tak uśredniając, no myślę, że teraz było to 80-90 nawet kilometrów, więc po takim trawersie, często po górach, nie mieliśmy siły za dużo, więc odcinało nam tlen, szliśmy spać.
2: Nie trzeba wsiadać na rower i jechać od razu do Mongolii, czy po prostu na inny kontynent, czy do innego kraju. Takie podróże rowerowe warto też uskuteczniać w Polsce. To jest zupełnie inna forma odkrywania tego, co jest dookoła nas. Zupełnie inna forma podróżowania czy turystyki. Myślę, że ten rower pozwala na trochę więcej, no ale też na trochę mniej. Trochę też trzeba być przygotowanym na wyrzeczenia, ale myślę, że rower daje ciekawą perspektywę, jeśli chodzi o podróżowanie.
1: Właśnie, też chyba nie trzeba mieć aż tak dużego budżetu, żeby móc po prostu sobie wsiąść i pojechać.
2: Tak, o tym na pewno mówiliśmy, zanim wyruszyliśmy, że ja jechałam na starym rowerze MTB, na rowerze mojego taty, którego po prostu dostosowaliśmy do tej podróży, czyli wymieniliśmy w nim najpotrzebniejsze rzeczy, tak żeby przejechał te kilka tysięcy kilometrów. Naprawdę nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby wybrać się w taką podróż, w dalszą podróż, czy też w krótszą podróż.
1: Dobra, to teraz najpierw zadam jedno pytanie i będę najpierw pytał Łukasza, później ciebie, Paula. Najlepsze widoki, tak w dwóch zdaniach, jakbyśmy mogli się na te kilka pytań najbliższych przygotować, więc najpierw Łukasz, do ciebie to pytanie.
0: Tadżykistan, zimą, góry, piękne, bardzo alpejskie góry, zarafszańskie na przykład, to świetne miejsce na ziemi. Myślę, że Turcja widokowo też była bardzo fajna i Ukraina.
1: Odbijam piłeczkę, Paula.
2: Myślę, że dla mnie trasa Transfogaraska w Rumunii, niedźwiedzie, które spotkaliśmy po drodze, zjeżdżając z przełęczy.
1: Najlepsi ludzie?
0: Iran i Mongolia.
1: Paula?
2: Turcja, zdecydowanie Turcja.
1: Najśmieszniejsza

0: sytuacja na trasie?
1: Może nie taka śmieszna. Mieliśmy takiego fajnego hosta, kurda, który nas najpierw podszedł do nas z pistoletem w ręku i powiedział, że tutaj nie można nocować na przełęczy w górach, że tutaj są niedźwiedzie, i tym pistoletem nas powiedział, że mamy, no, machał ręką, że chodźcie do mnie do domu. Powiedział, że ma pistolet na niedźwiedzie i poszliśmy do niego do domu, było super i poznaliśmy jego rodziców, właśnie jego, później z tego pistoletu strzeliśmy, więc w powietrze oczywiście, więc było całkiem sympatycznie.
0: Pola, to sobie odpowiedź, czy...
2: Sama.
0: Dobra. No to było śmiesznie, no to może taka najgroźniejsza sytuacja, albo taka, no, najpoważniejsza.
1: Nic takiego groźnego, co by zagrażało życiu, ale na przykład miałem taki moment, kiedy miałem podrażnione oko lewe i straciłem wzrok, tak, no, bardzo mocno straciłem wzrok na 4 dni w lewym oku, zanim dojechałem do miejsca, gdzie mogę kupić jakieś krople do oczu, to trochę się bałem, że coś poważnego się dzieje.
0: Kraj, do którego na pewno wrócę.
1: Iran, Tadżykistan, takie perskojęzyczne kraje, bardzo do nich blisko.
2: Dla mnie to Ukraina i Turcja.
0: Także jeżeli nie mieliście planów na wycieczkę rowerową, no to myślę, że ta rozmowa z Łukaszem i z Polą odpowiedziała wam na kilka pytań, może zainspirowała też do poszukania może troszkę mniej szalonych przygód na początek. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Ja zachęcam was do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dzięki za dziś i do usłyszenia.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl.

0: autopromocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Sprinkle.